tawere kwotwa mansa osi odoto asema odoto brikisi wosu bribri suman bua bedra ochire yare suman opensen afarikese kudade a ochinsam sunsun mu yade ansem mia no kacho ma woto adomfra na hwanya yampiani dr saba a oda shabash eba center no we yesunsun mu nipa okan humone mojagu osunsun mu ma onipa dasani nya fa ahudie pete keke oye bi a wakofa aba no abre ahumone asia ma wo bono mrane se opemsa twentwen ko apempama ko dr samba kroya na kofat na se komsem na ba na nkonya se mena yinsu yenti ama mansan se oye mpitripini mpatrapa atopre pompa pachichi asekretia wane se se fia bayfo ne wudi asie adwuma mu ne adwadie mu adutufo ene ahumone bia etata wo ma wo sanka petikeke oyo ene tena se komsem na yibi wo dr saba ho wo sanka bi pe akire kom owa la pass